a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Wtorek, 4 sierpnia w kalendarzu, na zegarach jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Nawet 38 stopni mogą pokazać dziś termometry w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Dla tych rejonów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. W zachodniej i północnej Polsce temperatura sięgnie maksymalnie 33 stopni. Tam również obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
2: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
1: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Ze względu na niski stan wody w Dunaju zamknięto węgierską elektrownię jądrową w Paksz. Dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, połączone w jedno. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka Anna Kropaczek.
3: Teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
4: Przechodzimy już teraz do wtorkowej prognozy pogody. Dzisiaj czeka nas w Toruniu naprawdę upalny dzień, 30 stopni na termometrach. Spokojnie to zobaczymy po południu i odczujemy na własnej skórze. Na razie od samego rana niecałe 20 stopni Celsjusza, będzie dość słonecznie, ale to dopiero za chwilkę, kiedy dzień już się na dobre rozpocznie. Dzisiaj bez opadów deszczu, w kolejnych dniach może się to lekko zmienić.
0: Dzień dobry, po szóstej, kłaniają się bardzo nisko, zgodnie z wczorajszymi moimi zapowiedziami. Kto się z wami wita? No?
4: Oliwia Ciszewska!
0: Zupełnie jak nowa po takim przedłużonym weekendzie. Jakież to cuda robią? Za chwilę nam opowie, co to za sanatorium było, co się ciekawego działo. I Piotr Kulszowski. Witamy serdecznie, gramy.

0: piękniejsza w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. No taka moja mała dedykacja dla ciebie, co będę mówić tutaj.
1: Dziękuję, dziękuję. No myślę, że parę dni wolnego zawsze człowiekowi dobrze zrobi. Polecam wam przede wszystkim w te wakacje jeszcze. Robi się cieplutko w końcu.
0: Czy to prawda, że kąpałaś się w zimnym Bałtyku?
1: Kąpałam się także w zimnym błocie.
0: Czułem. No właśnie, czułem, że to sanatoryjne jakieś różne zabiegi. Więcej szczegółów jeszcze w tym programie do 9, a wcześniej zajrzymy do kalendarza już za moment.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Kłaniamy się bardzo nisko, witamy serdecznie tych, którzy są, zwłaszcza jeśli jest z nami jakiś Dominik i jakiś Prokop, ale nie Marcin Prokop, tylko tym razem jest to nie nazwisko, a imię.
1: Składam też życzenie każdej Marii, Jankowi, Franciszkowi, Andrzejowi, Fryderykowi i wszystkim, którzy po prostu mają ochotę dzisiaj poświętować, bo tak czują, że to jest ich dzień.
0: Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej dziś w kalendarzu. Gdybyście spotkali panterę mglistą w drodze do pracy, to znaczy, że trzeba zawrócić, położyć się spać i dać sobie dzisiaj z robotą spokój.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana w Toruniu. Jak ja tęskniłam za tym, żeby to powiedzieć. Moi drodzy, tak samo jak tęskniłam za tym, żeby dziewczynki uprawiały więcej sportu. I proszę bardzo, w Toruniu mamy do tego okazję. Akademia Piłkarska Torunianki zaprasza wszystkie dziewczęta w wieku od 5 do nawet 17 lat. Także w każdym wieku praktycznie na takie ciekawe zajęcia piłkarskie, motoryczne, ale także na warsztaty z psycholożką sportu. Można się poruszać i poruszać trochę dobrze swoją głowę.
1: I co istotne, bezpłatne zajęcia, drogie dziewczęta, więc ruszajcie w drogę i mamy nadzieję, że takich naszych toruńskich pajorek, Ewy Pajor, nie jedna się nasza lokalna tutaj na rynku piłkarskim pojawi i będzie dumnie reprezentowała barwy Torunia później. Może jakiś FC Barcelonie.
0: O, tak,
1: albo
0: tak,
1: w Chicago Torunia. Fire. Nie wiem, czy Chicago Fire mają dziewczęcą drużynę kobiecą?
0: Nie wiem, ale zaraz to sprawdzimy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: My oh my, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. I tak można budzić cały Toruń do życia,
1: ale jak
0: prawda?
1: Jak budzić? Jak? Jaki maj, sierpień w kalendarzu, już wakacje zaraz się kończą. Dajcie spokój, ludzi w błąd wprowadzają od rana. Ale pogramy trochę jeszcze do 8, więc zostańcie blisko radia, o pewnej oczywiście najświeższej informacji w raporcie.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: 31 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. To będzie upalny dzień, będzie wiał słaby północny wiatr, na niebie nie zabraknie promieni słońca, nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika przez ten upał będą dzisiaj raczej niekorzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
6: To jest

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra na 88,8 FM. Tak wam gramy w Toruniu. O 8 u nas kolejne informacje w raporcie. Trochę o pogodzie też będzie.
1: I przygotowujemy się do tego, co się będzie dzisiaj działo. Do gorączki, sukienki, krótkie spodenki. I co jeszcze by się przydało?
0: I strój plażowy.
1: No
0: tak
1: właśnie.
0: Jest. I wtedy i co z tym strojem? Baseny letnie polecamy. Można się wybrać na Lewobrzeżu, na Prawobrzeżu. Do wyboru, do koloru.
1: Trzy baseny. Na Bydgoskim Przedmieściu też tak nieco w cieniu drzew. Tam również bardzo piękny basen odkryty. Pamiętajcie także, uczniowie, w wielu miejscach możecie wejść z legitymacją szkolną za darmo.
0: Warto się orientować, dobrze się do tego ubrać, jakaś piękna stylowa basenowa i ruszamy. Leżaczek, plaża i tak mogą wyglądać wakacje.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca. Jezus.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie, szczegółów pogodowych, a po 8 pogramy wam dalej.
1: I poszukamy tego sposobu na wakacje. Jak tutaj drugi miesiąc przeżyć, przetrwać w tej gorączce. Będzie dobrze, moi drodzy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
4: Po reklamie.
5: Wtorek w kalendarzu, 4 dzień sierpnia, jest 8, w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Jeszcze raz przypominamy mieszkańcom o utrudnieniach spowodowanych remontem w elektrociepłowni w Toruniu. Dzisiaj zaplanowano drugi i ostatni etap tegorocznych przygotowań ciepłowników do zimy. Od 9 do 17 nie będzie ciepłej wody na Skarpie, Rubinkowie, na osiedlach Mokrym, Jakubskim, Chełmińskim, na Jarze, Starówce, osiedlu Młodych oraz Tysiąclecia.
7: To są wiadomości Radia Gra.
6: To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty, podkreślam. Wyślają organizatorzy Szlachetnej Paczki. Trwa rekrutacja wolontariuszy z naszego regionu do jednej z największych akcji charytatywnych w kraju. Do zadań wolontariuszy należy odwiedzanie rodzin i osób samotnych z najbliższej okolicy, rozmowa, poznanie ich historii, opisanie sytuacji. Następnie wskazywane są rodziny, które otrzymują pomoc w ramach akcji. Ważnym elementem jest także kontakt z darczyńcami, którzy przygotowują paczki.
8: Cały czas szukamy osób o dobrym sercu, które chciałyby wesprzeć na Szlachetną Paczkę. Zapraszamy do zgłoszenia się.
9: Aby zostać wolontariuszem, należy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać krótki formularz zgłoszeniowy.
6: W ubiegłym roku w Toruniu działało 77 osób, które pomogły 200 rodzinom z naszego regionu.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Kierowcy załamują ręce. Paliwo od kilku tygodni jest wyjątkowo drogie. Średni poziom cen oleju napędowego ponownie przekroczył barierę 8 zł za litr. Dzisiaj ceny ropy na światowych rynkach notują spadki, średnio kilka dolarów, ale sytuacja jest dynamiczna. Amerykański prezydent Donald Trump wstrzymał ataki na Iran i znów daje szansę dyplomacji. Chcę dać im ostatnią szansę, zanim dojdzie do dekapitacji. To, co zaplanowaliśmy i co wciąż planujemy, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudne zadanie. Prezydent USA liczy na szybkie porozumienie z Teheranem.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zapraszam na raport sportowy. Na początku piłka nożna, trudne losowanie polskich drużyn w pucharach. Górnik Zabrze, jeśli najpierw pokona węgierski Ferencvaros, o awans do fazy ligowej Ligi Europy zagra z tureckim Trabzonsporem. Jeśli przegra, w play-offach eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z AS Monaco. W tych drugich rozgrywkach szczęścia nie miał także GKS Katowice, który jeśli przejdzie HPL Tel Awiw, trafi na Atalantę Bergamo. Teraz zaproszenie od Aniołów z Torunia. Siatkarska drużyna z naszego miasta wraca z otwartymi treningami. W każdą środę sierpnia można spróbować swoich sił na siatkarskim boisku. Pierwszy trening już jutro o godzinie 17 w hali podstawówki numer 28 w naszym mieście. Poprowadzą go trenerzy Adam Surgut, Błażej Podleśny i Maciej Krysiak. Wielkim finałem wakacyjnego cyklu będzie amatorski turniej siatkówki plażowej.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
6: Będzie słoneczny i gorący wtorek w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 31 stopni. Nie będzie dzisiaj padać, wieje słaby wiatr. Warunki biometeo przez ten upał będą jednak raczej niekorzystne. Jutro w mieście ma być jeszcze cieplej, a w czwartek przez region prawdopodobnie przejdzie już burzowy front.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-Yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
5: To już po ósmej, dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko i witamy serdecznie wszystkich, którzy są z nami.
4: I oczywiście nie możemy się doczekać, żeby zagrać wam kolejne wspaniałe hity pełne słońca.
5: A to poczekaj, to ja tobie coś zagram może okay. teraz o, tak, na no powitanie. Dobra. To czekaj, wybiorę coś fajnego. Dużo mamy czasu?
4: Oczywiście.
5: Nie, no dobra.
4: A państwo ile mają czasu?
5: To mam, to już mam teraz, no uwaga, gotowa jesteś? A wiesz co to będzie?
4: Po jednej nutce zgadnę.
5: Odgadniesz?
4: Wiadomo.
5: No, to próbuj.
4: Biała armia.
5: Aj,
4: tak.
5: Podglądałaś.
4: Idealny hit na polskie wakacje. Każdy jest najpierw biały, a później nieco bardziej czerwony.
5: No to gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra w Toruniu właśnie na tej fali na 88,8 FM. Witamy was bardzo serdecznie i zaglądamy od razu do SMS-ów. I teraz chciałbym, żeby każdy powiedział, od kogo ma ostatniego SMS-a, dokładnie SMS-a. Nie chodzi o komunikatory, messengery, zostawiamy WhatsAppy, wszystkie inne. O SMS-a.
1: Ja jestem ciekawa, bo u mnie to na przykład jest alert RCB.
0: A u mnie alert RCB.
1: No,
0: i ci państwo też mają alert RCB. No co to się ostatnio wyprawiało? Naprawdę nawet trochę smutne, ktoś powiedział, że taki system, który ma nas chronić przed niebezpieczeństwami, stał się memogenny i ludzie zaczęli z tego żartować.
1: No, czasem trochę działa tak z opóźnieniem, jak Polska Kolej, ale na szczęście też informuje o ważnych rzeczach. Tutaj nie można powiedzieć, że nie. Możemy jednak pomyśleć o takich alertach RCB, które by się przydały u nas tutaj lokalnie, w Toruniu. O czym by mogły informować?
0: Ostrzegające na przykład przed wysoką temperaturą, ale jednocześnie też tym, co w wakacje, czego jest bardzo dużo, czyli przed turystami.
1: Nie pojawiajcie się na rynku staromiejskim. Natężenie turystów wzrasta.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dobrze wam gramy o poranku w radiu Gra w Toruniu na 88,8. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej wakacyjnej playlisty. Skoro wakacje, środek wakacji, to piękne imprezy i ogromne polskie festiwale,
1: które również odbyły się w zeszły weekend. I ja osobiście byłam na Polędroku, ale co się jeszcze odbywało na północy, no to oczywiście Sunrise Festival, tam bardziej elektronicznie. I tak jadąc sobie w kierunku tych dwóch festiwali, myślę, że pewnie nie tylko ja miałam takie doświadczenie, na niektórych MOP-ach festiwalowicze się spotykali.
0: Naprawdę?
1: I była taka trochę różnica, może lekki zgrzyt między nimi.
0: A nie krzyżowali się na przykład? Bo to wiesz, z jednego busa ktoś przesiada się do drugiego i na przykład zamiast pojechać na Sunrise idzie na Polędrok. A myślę, że to od razu byłoby widać i w drugą stronę też.
1: Oczywiście byłoby widać, na szczęście chyba takich sytuacji nie było.
2: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest

0: Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra. Gramy wam i zapraszamy do parkowania na toruńskiej Starówce. Przyglądamy się trochę z Oliwią tej historii, bo tutaj dużo komentarzy w internecie się cały czas pojawia dotyczących tego, że kontrolę parkowania na Starówce.
1: No i najpierw to trzeba się naszukać tego miejsca na parkowanie, a jak już się znajdzie, to trzeba się upewnić, czy parkuje się i tak w odpowiednim miejscu oraz czy się płaci za bilecik parkingowy.
0: Właśnie, żeby turyści nie myśleli, bo to nie jest tak, że u nas w Toruniu na Starówce nie można, nie wolno, jest zakaz parkowania. Wolno, tylko trzeba się dobrze rozejrzeć, gdzie, a już w ogóle najlepszym rozwiązaniem jest, żeby jedna osoba z rodziny zawsze została w samochodzie albo przy samochodzie, prawda? Czy naprawdę wszyscy muszą wychodzić oglądać tego osiołka? Przecież to można sobie w internecie wygooglować.
1: Ewentualnie chodźcie turami. Czy? Najpierw mama, później babcia, później
0: myślałem, że
1: dziadek.
0: Myśli te zwierzęta. Że... Dobrze.

0: Bausa, Magnetic w Radiu Gra to już za nami.
1: A za chwilę już zaśpiewamy coś, co można śpiewać ciągle. Dzięki, że jesteś. Takie piękne słowa pojawią się na antenie Radia Gra.
0: Wzruszyłem się.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod Twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku.

0: i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: To będzie słoneczny i gorący wtorek w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 31 stopni. Nie będzie dzisiaj padać, wieje słaby wiatr. Warunki biometeo przez ten upał będą jednak raczej niekorzystne. Jutro w mieście ma być jeszcze cieplej, a w czwartek przez region prawdopodobnie przejdzie już burzowy front.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra na tej fali na 88,8. O 9 zapraszamy na kolejne wiadomości. W raporcie o pogodzie też trochę będzie, byleby ta pogoda była na najbliższą sobotę. Niekoniecznie u nas w kraju, trochę dalej, bo to podobno już w tę najbliższą sobotę ona, Georgina Rodriguez i on, Cristiano Ronaldo, pobierają się, biorą ślub w końcu.
1: Drodzy goście, tort weselny kroić czas. No i będzie trzeba z nimi zatańczyć. Mam nadzieję, że impreza będzie wyśmienita, bo gwiazdy się pojawią. Będzie Kylian Mbappe, będzie Jennifer Lopez, będzie Vin Diesel
0: tak,
1: nawet.
0: Tak, będzie. Będą piękne kreacje, piękne fryzury. Tak się Oliwia zastanawiała, że jak Cristiano tak bardzo w trakcie meczu dbał o fryzury, to co będzie przed ślubem, nie?
1: Oczywiście. 5 fryzur obowiązkowo.
0: Ile ta biedna Georgina się na niego naczeka. Natomiast jednego fani są pewni tego, mianowicie jak ten najważniejszy moment będzie wyglądał, kiedy ksiądz przed ołtarzem zapyta, czy ty, Cristianie, bierzesz sobie za żonę tę oto Georginę i ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską?
2: Ci! Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: jesteśmy już bardzo blisko 9:00. Za chwilę u nas informacje w raporcie. A czego tam koleżanka szuka, tak się przegląda w tych internetach? Co ciekawego znalazła?
1: Ja tak sobie przeglądam, co się dzieje, no bo w końcu wakacje. Może gdzieś jeszcze pojadę, może gdzieś jeszcze zniknę.
0: A to rzeczywiście jest taka opcja na jedno. Tylko w tym roku Polacy narzekają, że 15 dzień sierpnia przypada w sobotę i nie wydłuży nam tego długiego weekendu. Ale dzień wolny się Państwu należy. Pamiętajcie o tym.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
11: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
15: po reklamie.
1: W kalendarzu wtorek, 4 sierpnia, na zegarach godzina 9:00, czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Za nami 1 sierpnia o 17:00, jak zawsze w rocznicę wybuchu powstania miasto stanęło na minutę, a o tragicznych wydarzeniach z Warszawy przypominały nam syreny alarmowe. Dodajmy jednak, że w tym roku właśnie 1 sierpnia o 17:00 zaplanowano równocześnie test miejskiego systemu ostrzegania. Torunianie mają jednak wątpliwości, czy wszystko działa jak należy. Według relacji naszych słuchaczy syren nie było w ogóle słychać na Wrzosach, Jarze czy Bielawach. Co jeśli zagrożenie faktycznie dotyczyłoby naszego miasta? Nasi dziennikarze skontaktowali się z urzędnikami. Ci przyznają, że nie wszędzie syreny są słyszalne z uwagi na ich fizyczny brak w niektórych rejonach miasta, na przykład na Jarze. W planach jest dopiero instalacja systemu oraz wymiana kolejnych starych analogowych urządzeń. W drugiej połowie 2025 roku wystąpiliśmy do wojewody o dotację na zakup i montaż 20 sztuk syren alarmowych, tłumaczy nam Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta. Ze względu na brak towaru, spowodowany dużym zainteresowaniem w skali kraju, nie udało się wtedy przeprowadzić postępowania. W 2026 miasto ponownie złożyło wniosek o dofinansowanie. Dotacja została przyznana, trwają przygotowania do uruchomienia postępowania, tłumaczy Centkowski.
17: To są wiadomości Radia Gra.
16: Europie grozi wizja blackoutu. Ekstremalne upały uderzają w systemy energetyczne. Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej.
8: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
16: Podkreślał Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Przed nami gorący dzień w Toruniu. Termometry pokażą 30 stopni Celsjusza. Na razie nie będzie padać. Parasole nam się nie przydadzą. Na niebie sporo słońca, ale warunki biometeo w Grodzie Kopernika przez upał będą dziś niekorzystne. Jutro może być jeszcze cieplej, ale na horyzoncie widać ochłodzenie, bo w czwartek przez region przejdzie już burzowy front.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: I w ten piękny sposób dotarliśmy już do końca naszego poranka. Na szczęście przed nami wspaniały dzień, wspaniałe przedpołudnie.
0: Wspaniały Mariusz Kocyła.
1: Co tu się będzie działo? Wspólna kawusia, herbatka, co chcecie. Wystarczy, że klikniecie sobie odpowiednią opcję w ekspresie.
0: To jest recepta na dobry dzień. Nie myślałem, że to jest takie łatwe, proszę bardzo. No. Chwilę ci nie było i świat był trudniejszy. Teraz już będzie lepiej. Piotr Kolszowski
1: i Oliwia Ciszewska. No to do usłyszenia jutro z samego rana. Pa, pa.

0: Katy Perry w Radiu Gra. Ciekawe, czy jeszcze wkurzona na Trumpa, czy już jej trochę przeszło. Gdyby ktoś nie wiedział, powiedzmy, Biały Dom wykorzystał w filmiku pokazującym bombardowanie Iranu fragment jej piosenki z tekstem bum, bum, bum. A nie taki jest jej przekaz. No też bym się wkurzył. Uwaga! Dziś w Toruniu zmiana kodu na termometrach. Trójka z przodu. Dzisiaj dociągniemy do 30 stopni. Równo 30. Tak gorąco będzie od 14. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani. A my razem do 13. Mariusz Pucyło, hity pełne słońca. Za chwilę Ricky Martin.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi.
6: Po reklamie.
7: To jest.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Naprawdę dobrze się tego słucha. Męskie granie orkiestra w Radiu Gra. Zmiany na naszych drogach, na naszych ulicach. Trwają prace na szosie lubickiej i dzisiaj o 10:00 kolejna zmiana w organizacji ruchu. Dwa pasy od strony torowiska będą do dyspozycji kierowców, natomiast trzy od strony Śląskiego zostaną wyłączone. To nie koniec nowinek, bo jutro rozpoczyna się remont ulicy Żwirki i Wigury. Prace będą realizowane na odcinku od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa, a to oznacza m.in. utrudniony dojazd do szpitala w Toruniu. Warto to sobie wcześniej ogarnąć. Teraz Madonna i Material Girl, a za chwilę Ina.

Ina w radiu gra hity pełne słońca. Wszyscy to znamy, słyszeliśmy wiele razy. Zima zaskoczyła drogowców. A teraz nie zima, teraz lato. Ale też są zaskoczeni. Czytam artykuł z nagłówkiem: lato zaskoczyło kolejarzy. Kolej nie była przygotowana na tegoroczne wysokie temperatury. Kto jechał w pociągu jak w piekarniku, ten wie, o co chodzi. I teraz Ministerstwo Infrastruktury obiecuje zakup pociągów z bardziej wydajną klimatyzacją. No ale zanim to kupią, no to nie wiadomo, czy to będzie przyszły, czy jeszcze kolejny rok. Zima zaskakuje drogowców, lato zaskoczyło kolejarzy. No ciekawe, kto będzie zaskoczony jesienią.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: No pięknie.

0: Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compresor.
1: Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Po reklamie.
6: Przed nami gorący dzień w Toruniu. Termometry pokażą 30 stopni Celsjusza. Na razie nie będzie padać. Parasole nam się nie przydadzą. Na niebie sporo słońca, ale warunki biometeo w Grodzie Kopernika przez upał będą dziś niekorzystne. Jutro może być jeszcze cieplej, ale na horyzoncie widać ochłodzenie, bo w czwartek przez region przejdzie już burzowy front.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Jakie dreszcze, nie przy tej temperaturze, Ania Dąbrowska. Dzisiaj mamy 4 dzień sierpnia. O, ten miesiąc zaczyna się wywiązywać z obietnicy lata i wakacji. Dziś imieniny świętują Prokop i Dominik i jest przysłowie z tej okazji: gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. No to zapamiętajmy i sprawdźmy za parę miesięcy. Za chwilę 10 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
14: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
13: Możemy go zobaczyć?
14: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
13: Chcę zobaczyć wszystko!
14: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
16: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Na 88,8 słuchacie Radia Gra, na zegarach 10. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Jutro startuje remont jednej z najważniejszych ulic chełmińskiego przedmieścia w Toruniu. Chodzi o Żwirki i Wigury, która będzie zamknięta dla aut na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Inaczej pojadą także autobusy MZK. Pojazdy mają kursować objazdem przez szosę chełmińską i Długą. Tam stworzono tymczasowy przejazd po dawnym torowisku kolejowym. Zawieszone będą niektóre przystanki, szczegóły na stronie MZK. Objazd dotyczy aż 8 linii kursujących przez chełmińskie. Remont potrwa do końca sierpnia.
1: To są wiadomości Radia Gra.
19: 6,5 tysiąca metrów kwadratowych będzie mieć nowa podstawówka na Jarze w Toruniu. Trwa budowa drugiej części szkoły przy Grasera. Tam powstają 4 dwukondygnacyjne skrzydła.
10: Mamy też do wykonania całe tutaj zagospodarowanie terenu, kostki, boiska, cała infrastruktura tutaj towarzysząca.
9: Mówił Pan o tych czterech segmentach i jak one będą połączone z obecną szkołą?
10: One wszystkie te cztery segmenty będą jak gdyby doklejone do już istniejącej szkoły. Będą tam sale dydaktyczne, jak i też sala sportowa.
19: Mówił nam Krzysztof Dobrzeniecki, dyrektor firmy Dolmar, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Wracamy do tematu ewentualnego blackoutu, który grozi Europie przez ekstremalne upały. Godzinę temu mówiliśmy o wyłączeniu jednego z reaktorów elektrowni jądrowej w Rumunii. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że nasz system energetyczny jest bezpieczny.
20: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, myślę, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
19: Mówił minister Miłosz Motyka. Do jutra do godziny 20 będą obowiązywać ostrzeżenia meteo dotyczące upału. Alert dla Torunia i powiatu jest tego drugiego średniego stopnia. Termometry mogą pokazać u nas maksymalnie 33 stopnie. Na razie nie będzie padać, nie ma też z czego. Na toruńskim niebie dużo słońca. Warunki biometeo dzisiaj w Grodzie Kopernika będą przez upał niekorzystne.
0: Dzisiaj w Toruniu tak wysokie temperatury, że wiele osób nie będzie pracować, tylko udawać, że pracuje. Więc panie szefie, pani szefowo, może to lepiej zrobić wolne albo wcześniej puścić do domu, co? Tak sugeruję. Mariusz Pucyło, witam po 10:00. To już Dub Dogs i numer How Does It Feel?

0: Wróżka sama chodzi i hity pełne słońca w Radiu Gra, to był Mario Biskin. Małżeństwa podobno ostatnio coraz mniej popularne, a to niedobrze. Właśnie wyczytałem, że małżeństwa ze wspólnymi finansami lepiej współpracują. Małżeństwa, które decydują się na wspólne zarządzanie finansami poprzez jedno konto, doświadczają silniejszego poczucia wspólnoty. No to nie moje zdanie, tak wynika z badań. Ja tylko dopowiem, że najlepsza współpraca to jest wtedy, kiedy jedna strona rządzi, a druga się ze wszystkim zgadza. A zwykle rządzi żona.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Tina Turner w Radiu Gra. Dzisiaj upały, pamiętajmy o nawadnianiu, ale także o nawadnianiu i naszych czworonogów, i naszych roślin. Przy takich upałach to nasze ogródki, nasze rabatki, nasze doniczki też potrzebują więcej wody. No i a propos ogródków, zbliża się finał głosowania w konkursie Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Gdybyście chcieli zobaczyć najlepsze nominowane ogródki i zdecydować, który jest najfajniejszy, najładniejszy, to wszystko to zrobicie, wchodząc na naszą stronę gra.fm. Tam i galeria zdjęć tych ogródków, tam również możliwość zagłosowania. Polecamy i zapraszamy. gra.fm. Za chwilę pogoda, później Jennifer Lopez.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Do jutra do godziny 20 będą obowiązywać ostrzeżenia meteo dotyczące upału. Alert dla Torunia i powiatu jest tego drugiego średniego stopnia. Termometry mogą pokazać u nas maksymalnie 33 stopnie. Na razie nie będzie padać, nie ma też z czego. Na toruńskim niebie dużo słońca. Warunki biometeo dzisiaj w Grodzie Kopernika będą przez upał niekorzystne.
10: To jest Radio Gra.

0: Cieszą nas hity pełne słońca, cieszy nas pogoda, cieszą nas letnie owoce, ale miłośnicy polskich jabłek, truskawek i malin nie mają aktualnie powodów do radości, bo Główny Urząd Statystyczny przedstawił pierwsze szacunki, pierwsze przewidywania na temat zbiorów owoców. Uwaga, kapryśna pogoda zniszczyła dużą część upraw. Straty sięgają nawet 20%, a to oznacza co? O wiele wyższe ceny. Także no chyba trzeba zrobić zapasy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: No i ja to jeszcze pamiętam, jak w piwnicy na zimę trzymało się ziemniaki, cebulę i jabłka. To nie było takie głupie. Hity pełne słońca wracają już teraz. Yazoo i Don't Go, a za chwilę męskie granie orkiestra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Castorama! Teoria i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
16: Jest 11 we wtorek 4 sierpnia. W Radiu Gra zapraszamy na przegląd wiadomości. Przed nami raport.
17: Michał Mrosek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy uda się uporządkować kwestie parkowania na toruńskiej Starówce? W ubiegły weekend służby przeprowadziły kolejną akcję wymierzoną w kierowców porzucających auta, gdzie popadnie. To ciągle realny problem, bo tylko w 3 dni przeprowadzono prawie 100 interwencji, wystawiono 40 mandatów, założono 20 blokad, a 12 spraw skierowano do sądu. Takie wzmożone kontrole mają być kontynuowane w strefie UNESCO przez służby do połowy października.
18: To są wiadomości Radia Gra.
17: Dzisiaj w naszych serwisach mamy apel od toruńskiego oddziału Szlachetnej Paczki. Trwa rekrutacja wolontariuszy do jednej z największych akcji charytatywnych w kraju. Na czym polega ich praca?
19: Wolontariusz zajmuje się odwiedzaniem rodzin. Rodziny otrzymuje od lidera i wówczas idzie do takiej rodziny, patrzy, jakie są potrzeby, rozmawia z nią, poznaje tą rodzinę, poznaje jej historię. Dzięki temu będzie mógł jak najlepiej dopasować potrzeby, jakie ta rodzina ma.
17: Mówił nam Mariusz Ogórek, wolontariusz i lider rejonu Rubinkowo w Toruniu. Nabór wolontariuszy trwa do końca września. W ubiegłym roku dla Szlachetnej Paczki w Toruniu pracowało 77 osób, a pomoc uzyskało 200 rodzin.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Na razie nie będzie podwyższenia drugiego progu podatkowego. Jak mówią nieoficjalnie politycy rządzącej koalicji, wprowadzenie zmian w życie będzie możliwe raczej dopiero w kolejnej kadencji. Dlaczego nie teraz?
20: Wszystko z powodu pieniędzy, a raczej ich braku. Taka zmiana będzie kosztować budżet kilka, jak nie kilkanaście miliardów złotych. Rozmowy na ten temat w koalicji jednak trwają.
21: Podatki powinny być tak skonstruowane, że im mniejsze wynagrodzenie i mniejsze przychody, tym mniej podatku.
20: Usłyszałem od wicepremiera, szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie i tak podejmie minister finansów, który szuka środków na realizację takiej obietnicy.
17: Mówił Kacper Wróblewski.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
17: 32 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. W naszym mieście warunki biometeo przez upał mogą być dzisiaj niekorzystne. W środę w Grodzie Kopernika może być jeszcze cieplej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
16: A może by tak przy takiej pogodzie, przy takich temperaturach dzisiaj zrobić jakiś chłodniczek? No, warunki pogodowe dobre, warzywa świeżutkie, pyszniutkie, chrupiące. A właśnie mam przed sobą światowy ranking zup na zimno. Jak w tym rankingu wypadł nasz chłodnik? O tym już za kilka chwil. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie.

cykady to nawet i dyskotekę potrafią zagłuszyć. To Manami i cykady na cykladach w Radiu Gra. My wracamy do rankingu najlepszych na świecie zup na zimno. Też mamy swoją reprezentację, oczywiście nasz polski chłodniczek. No powiem tylko, że nie znalazł się w pierwszej trójce, ani w pierwszej piątce, ani w pierwszej dziesiątce. Na szczycie zupy z Turcji, Litwy i Francji, a nasz chłodniczek wylądował na miejscu 15 pośród zimnych zup. Inni nie chcą, a nie szkodzi. Będzie więcej dla nas.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Nowy David Guetta, utwór zatytułowany Run, Run, River. W Radiu Gra gramy hity pełne słońca. Nie zabraknie go dzisiaj, miejmy nadzieję, nie zabraknie do końca miesiąca. A ja właśnie teraz o ostatnim weekendzie sierpnia. Przepraszam, że to o terminie już tak bliskim końca wakacji, ale to będzie naprawdę wielkie wydarzenie. 30 sierpnia wielkie lotnicze show w Toruniu, Copernicus Airshow Toruń 2026, a to będzie połączenie i pirotechniki, i ognia, i muzyki, i akrobacji lotniczych i wszyscy będziemy zadzierać głowę do góry. A wszystko najlepiej obserwować ze Starówki, a także z bulwaru bądź toruńskich mostów. Na razie tylko sygnalizuję, więcej szczegółów, gdy będziemy bliżej końca sierpnia, a przecież do tego nam się wcale nie spieszy. David Tawary już teraz, później m.in. The Weeknd.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Diament, no można powiedzieć tak samo o tej dziewczynie. To Zalia w Radio Gra. Niedawna bohaterka toruńskich piernikaliów, jedna z gwiazd tego rocznego męskiego grania w Radio Gra. A kto będzie największą gwiazdą i najpiękniejszym zielonym ogródkiem toruńskiej starówki, to już zależy od was. Głosowanie na stronie GRFM wystartowało, potrwa do 28 sierpnia. Niech wygra najlepszy. Trzymamy kciuki za wszystkich, ale oddać głos można tylko na jeden z ogródków. A już teraz w Radio Gra Eurythmics Sweet Dreams.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Castorama! Teoria i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Jest 14, słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Będą utrudnienia dla kierowców na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu. Jutro startuje remont żwirki i Wigury. Ulica będzie zamknięta na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Inaczej pojadą także autobusy MZK. Pojazdy mają kursować objazdem przez szosę chełmińską i Długą. Tam stworzono tymczasowy przejazd po dawnym torowisku kolejowym. Zawieszone będą niektóre przystanki. Szczegóły na stronie MZK. Objazd dotyczy aż 8 linii kursujących przez Chełmińskie. Remont potrwa do końca sierpnia.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty, podkreślają organizatorzy Szlachetnej Paczki. Trwa rekrutacja wolontariuszy do jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Do zadań wolontariuszy należy odwiedzanie rodzin i osób samotnych, rozmowa z nimi, poznanie ich historii i opisanie sytuacji. Potem wskazywane są rodziny, które otrzymają pomoc w ramach akcji. Ważnym elementem jest także kontakt z darczyńcami, którzy przygotowują paczki.
16: Dołączyć do naszego wolontariatu może każdy, kto ukończył 18 rok życia, ma odrobinę czasu i chce razem z nami działać i pomagać.
17: Da się połączyć wolontariat z normalną pracą. Sam pracuję w godzinach od 8 z zasady do 16, 17. Wolontariat z zasady działamy po południami, w weekendy.
14: Mówili wolontariusze Basia Rumińska i Mariusz Ogórek z toruńskiej ekipy Szlachetnej Paczki.
15: Wiadomości Radia Gra.
14: Jeśli wybieracie się na wakacje do północnej Hiszpanii, to 12 sierpnia będziecie świadkami całkowitego zaćmienia słońca. Na ponad 2 minuty dzień zmieni się w noc. W Polsce zobaczymy natomiast zaćmienie częściowe.
1: Może to nie jest tak wspaniałe jak zaćmienie całkowite, ale jeżeli tylko mamy okazję, żeby poświęcić te kilkanaście minut z danego dnia, aby przyglądnąć się temu najwspanialszemu teatrowi optycznemu na naszym niebie, to warto.
14: Zachęcał Paweł Jankowski z AGH. IMGW wydało nowy alert meteo dla Torunia. Dotyczy on burz, które mogą pojawić się nad regionem. Niewykluczone, że będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i okolic dzisiaj od 17 do jutrzejszego poranka. Cały czas obowiązuje także alert dotyczący upału.
13: Już po 14:00, uf, jak gorąco, prawdziwy skwar przyjdzie jutro w całym kraju, grubo powyżej 30, w niektórych miejscach nawet do 38. W Toruniu też ciężko będzie to przeżyć, ale przy, mam nadzieję, orzeźwiającej muzyce jakoś damy radę. Już teraz męskie granie orkiestra, a później Spice Girls, słynne Wannabe.

0: Sissy Catch, Heartbreak Hotel w Radio Gra. Żar leje się z nieba, jutro będzie jeszcze gorzej, a co w takiej sytuacji z treningami na świeżym powietrzu, bieganie, jazda rowerem? Tu eksperci radzą, aby robić to jak najwcześniej lub już po zmroku. No i przypominamy, ważne jest także picie dużej ilości wody i uzupełnianie elektrolitów.
1: Trzeba to zrobić bardzo rozsądnie, tak jak dzisiaj mamy i w ostatnich dniach mamy wysokie temperatury. Przede wszystkim trzeba dobrać odpowiednio porę do tego treningu, więc ja bym proponował godziny takie poranne, na przykład do godziny 8, gdzie to nasłonecznienie jeszcze nie jest zbyt duże. No i oczywiście, jeżeli mamy drugi wybór, godziny mocno popołudniowe, czyli na przykład po godzinie 18.
0: A radził nam Mariusz Skuta, trener przygotowania motorycznego w Industrii Kielce, czyli mistrzów Polski w piłce ręcznej. A za chwilę też mistrzowski zestaw muzyczny Lady Gaga, Eddie Watta i Kombi.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Skąd mi słodkiego, miłego życia? No niestety tak słodko nie będzie za chwilę na toruńskich drogach, jak donosi nam słuchacz. Tir, który zjechał z mostu Piłsudskiego, właśnie utknął pod wiaduktem na placu Armii Krajowej. O tej porze to może oznaczać olbrzymie problemy. Bądźcie czujni i trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość.
1: Lato w mieście.
0: Fanom klasyki kinowej przypominamy o trwającym w CSW przeglądzie filmu Federico Felliniego. Dziś o 18:00 słynne 8:30. Najbliższy czwartek o 19:30 w Kombinacie Kultury koncert właśnie dla kombinatu, w którym łączone będą gatunki. A wszystko to po to, by wspierać Kombinat Kultury. Zagrają przedstawiciel punk rocka Patyczak i nasza toruńska siła hip-hopowa Marone. A w nadchodzący weekend zapraszamy także do Chełmna Nine Hills Festival. Od piątkowych koncertów Zohar Fresco Trio czy Micro Music poprzez sobotnie spotkania teatralne z Janem Peszkiem czy niedzielne koncerty Ani Rusowicz czy Marcin Masecki Trio. Do tego mnóstwo kolorowych, przepięknych podwórek i animacji w całej przestrzeni miejskiej.
1: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, jedna z legend lat 80. Paul Young, jego Come Back and Stay, czyli wróć i zostań. To samo moglibyśmy zaśpiewać do Wisły w Toruniu, bo jej poziom na rekordowo niskim pułapie, a do tego przepłynięcie w pław, jedna z atrakcji zbliżającego się 10. Festiwalu Wisły, będzie tym razem na bardzo krótkim odcinku. A do 15 w Radiu Gra bez problemów popłyną do Was kolejne hity od Fleetwood Mac i ekipy Mossy Men i Trips.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
11: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media Expert, taniej masz.
14: Po reklamie.
15: I MGW wydało nowy alert meteo dla Torunia. Dotyczy on burz, które mogą pojawić się nad regionem. Niewykluczone, że będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i okolic dzisiaj od 17 do jutrzejszego poranka. Cały czas obowiązuje także alert dotyczący upału.
16: Słuchasz Radia Gra.

Hity pełne słońca w Radio Gra to Mossy Man i Trips. A my zaglądamy na naszego radiowego Facebooka, gdzie macie szansę wygrania podwójnych zaproszeń na Copernicus Airshow. Przypomnijmy, w niedzielę 30 sierpnia najbardziej odlotowa impreza tego roku. A wy dzielicie się swoimi odlotowymi wspomnieniami wakacyjnymi. Już teraz ogłaszam, że pierwsze podwójne zaproszenie wygrywa Asia, która wspomina swoją wyprawę z koleżanką na Teneryfę. Piękny zachód słońca. Mam nadzieję, że słońce będzie nam towarzyszyło także w niedzielę 30 i właśnie przy tym zachodzącym słońcu będziemy podziwiać niezwykłe akrobacje lotnicze. A już teraz w Radio Gra September Cry For You.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
11: Wtorek, 4 sierpnia, jest 15. Zapraszamy na kolejny raport Radia Gra.
12: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Drogowcy wprowadzają dzisiaj kolejne zmiany na szosie Lubickiej w Toruniu na wysokości skrzyżowania ze Ślaskiego. Tam trwa remont torowiska tramwajowego. Zamknięto 3 pasy ruchu od strony Ślaskiego. W stronę Lubicza jedziemy 2 pasami od strony torowiska. Nadal nie ma możliwości skrętu w lewo Wiamonta. Tak będziemy jeździć po okolicy przez 2-3 tygodnie.
10: To są wiadomości Radia Gra.
12: Trwa budowa drugiej części podstawówki przy Grasera na Jarze. Prace skończą się dopiero w sierpniu 2027, więc przed nami jeszcze rok szkolny z utrudnieniami.
13: Hałas na pewno będzie, więc tutaj obecność budowy zostanie zauważona przez dzieci.
14: Jeśli chodzi o hałasy związane tutaj z budową, jesteśmy umówieni tu z panią dyrektor szkoły, że po prostu o ile być taka potrzeba i będą to nadmierne hałasy, będziemy starać się ograniczać i prace takie najbardziej hałasujące, hałaśliwe będziemy wykonywać poza godzinami tutaj, w godzinach ustalonych i poza godzinami pracy szkoły.
12: Mówił odpowiedzialny za remont Krzysztof Dobrzyniecki, dyrektor firmy Dolmar, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Wiadomości Radia Gra.
12: Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów, które wprowadzają limity czasu pracy i płacy lekarzy. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło kilkaset uwag.
15: Szefowie tych małych szpitali pytają, jak po wprowadzeniu limitów zmieni się długość kolejek do lekarzy dla pacjentów. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych proponuje, by najpierw zwiększyć liczbę internistów, chirurgów czy pediatrów. Nie podaje jednak na razie gotowych recept, jak to zrobić. Przedstawiciele powiatów proponują, by reformę wdrażać etapowo i rozłożyć ją najlepiej na kilka lat. Ministerstwo Zdrowia do przyszłego tygodnia zbiera takie uwagi w ramach konsultacji, a potem po analizie te przepisy we wrześniu mają trafić do Sejmu.
12: Mówił Michał Dobrołowicz.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Na początku tenis. Zaglądamy do Kanady. Iga Świątek i czeszka Sara Bejlek zmierzą się ze sobą w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. Mecz dziś o 18.30. O 20.00 na tym turnieju ma wystartować pojedynek Mai Chwalińskiej i Australijki Tali Gibson. Z kolei o 17.00 Hubert Hurkacz i Amerykanin Marcos Giron zmierzą się ze sobą w meczu pierwszej rundy turnieju ATP Masters 1000 na kortach twardych w Montrealu. Teraz piłka nożna w lokalnym wydaniu. W zeszły weekend rozgrywki trzeciej ligi zainaugurowała Elana Toruń, która zremisowała z Lipnem Stęszew 1-1. Po dwóch sezonach przerwy do czwartej ligi wraca toruński Pomorzanin. Podopieczni Tomasza Ćwiklińskiego w niedzielę o godzinie 11 na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema w ramach pierwszej kolejki zmierzą się z Orlętami Aleksandrów Kujawski.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Pogoda znowu może być niespokojna. Do alertu IMGW dotyczącego upałów dołączył właśnie nowy alert dotyczący burz. Niewykluczone, że dzisiaj wieczorem albo w nocy zagrzmi. W regionie może także spaść intensywny deszcz, może silniej powiać. To ostrzeżenie meteo dla Torunia i okolic będzie ważne od 17 do 6 rano w środę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Już po 15, no to prawie wtorek w pracy za nami. W tej godzinie, poza hitami pełnymi słońca, sprawdzimy, to było słychać, czy nie było tych syren alarmowych. Podpowiemy, jak z trenowaniem w czasie takich upałów. A już teraz Roxette w Radiu Gra.

0: Hity, pełne słońce w Radiu Gra, New Vibes, Hoodies. Teraz temat bardzo poważny. Hucznie zapowiadane syreny alarmowe, które nie tylko miały uczcić pamięć powstania warszawskiego, ale także sprawdzić funkcjonalność naszego systemu ostrzegawczego w Toruniu, okazuje się, że nie zdały egzaminu. W mieście mamy 50 syren, ale ponad 40 z nich to ponoć elektryczne zabytki pamiętające lata 70. i 80. A na takim jarze ponoć urządzeń ostrzegawczych po prostu fizycznie jeszcze nie ma. A niestety czasy mamy takie, że czarny scenariusz, że nad Toruniem leci zabłąkana rakieta, są wielce prawdopodobne. Co w tej sytuacji? I przy okazji prosimy, czy w sobotę o 17 słyszeliście syreny alarmowe? Bo ja przyznaję, że nie. Chyba, że wy mieliście większe szczęście. I w tej kwestii akurat milczeć nie można. Dajcie znać. 56 i od 6 do 0.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
10: Castorama! Teoria i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
13: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.
0: Już 23 minuty po 15. Nadal czekamy na wasze informacje z różnych części miasta. Czy w sobotę 1 sierpnia słyszeliście syreny alarmowe?

0: prawie tych syren. Nunchucka nie było słychać, a to kawałeczek od starówki jednak, nie? Czekałem, bo to ważne wydarzenie, czekałem na to, ale niestety się nie doczekałem.
1: Grafał z tej strony, na Bema na pewno nie było żadnych syren.

0: Tematy i Manu Single Ladies. Wracamy do naszego wakacyjnego trybu treningowego. Już podpowiadał nasz ekspert, że godzinę treningów na zewnątrz, czy to biegowych, czy rowerowych, czy wszelakich innych, powinniśmy przy tak gorących dniach przesunąć albo na pory wczesne, albo już późno wieczorne. A czy powinniśmy też trenować mniej intensywnie?
1: Ja bym jednostki treningowe skrócił. Tą objętość zrobiłbym zdecydowanie mniejszą i to, co dla mnie jest najważniejsze, nie zapominałbym o nawodnieniu. Wiemy, że organizm ludzki w ponad 60% składa się z wody, więc ta woda to jest życie i to jest bardzo ważny element tych naszych zajęć na zewnątrz, żeby ta woda zawsze była blisko.
0: Mówił Mariusz Skuta, trener przygotowania motorycznego. A do 16 w Radiogram m.in. Pitbull i Nicky Jam.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl. Upały. Rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.

0: Hity pełne słońca w Radio Gra. Teraz zgodnie z zapowiedzią przypomnienie Ministerstwa Cyfryzacji, że do jutra, czyli do 5 sierpnia należy zalogować się do aplikacji mObywatel, aby przedłużyć certyfikaty dokumentów, w tym mDowodu. To ważne, bo dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych godzin do jutra, wygasną, a w takiej sytuacji konieczne będzie późniejsze przywrócenie ich ważności. ABBA już teraz w Radiu Gra. Knowing Me, Knowing You.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Już 17 na zegarach. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie.
10: Dwa groźne wypadki z udziałem dzieci podczas żniw na Mazowszu. W powiecie łosickim poważne obrażenia nogi odniosła 5-latka wciągnięta przez maszynę rolniczą. Natomiast w powiecie sokołowskim 4-letniego chłopca przysypało rozładowywane zboże. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, w jakim stanie są dzieci?
11: Obrażenia 5-latki są bardzo poważne. Z kolei u 4-latka przysypanego zbożem udało się przywrócić funkcje życiowe. Oboje śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitali.
10: A jak doszło do tych wypadków?
11: 5-latka weszła do silosu zbożowego, jej ojciec był na zewnątrz. W pomieszczeniu pracowało urządzenie do transportu zboża. Dziewczynka wpadła w szczelinę i maszyna poważnie ją zraniła. Natomiast 4-letni chłopiec był pod opieką ojca, który przywiózł do gospodarstwa zboże. Po rozładunku zaczął szukać syna, znalazł go w zbożu. Dziecko nie oddychało, reanimacja zakończyła się powodzeniem. W obu przypadkach okoliczności tych wypadków wyjaśniają policjanci. Opiekunowie dzieci byli trzeźwi.
10: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. Witamy Cezarego Dziwiszka. Na czarku, najmocniej Szwajcarowi sprzeciwiają się kraje Europy.
12: To prawda i według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
13: Podleciał zjawisko słońca, wykonał Lopikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na szarpie.
12: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: upały i burze. Tak w skrócie można opisać prognozę pogody na najbliższe dni w Toruniu. Jutro ponownie słupki rtęci mogą zatrzymać się na 31, może nawet 33 kresce. W czwartek ma w mieście popadać i zagrzmieć, ale pojawiły się także alerty od IMGW dotyczące dzisiejszej nocy. Przez region może przejść burza z opadami deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Chwila po 17, wolne popołudnie. Jakie plany? Może spotkanie ze znajomymi albo przy radiu gra przy dobrej muzyce. Taka już w tej chwili kult, gdy nie ma dzieci. Z przypomnieniem, że zespół ogłosił, że nieco ograniczy swoją aktywność podczas jesiennej trasy koncertowej. Oj, szkoda.

Grzegorz Chyży, Pod wiatr w radio gra. Teraz kolejne przypomnienie, że jutro rozpocznie się remont żwirki Wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa. W związku z tym objazdami pojadą także autobusy linii. I tu warto pamiętać 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95. A to nie koniec problemów drogowych, bo także od środy do najbliższego piątku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Kościuszki z ulicą Batorego. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A już teraz Milki, Just the Way You Are.

0: Mojo Lady w Radiu Gra. Jeden z tych utworów, które darzę wielką sympatią. Tak samo jak i kino. A tu mamy kolejny rekord. Słynna Odyseja Christophera Nolana przekroczyła właśnie granicę 1 miliona widzów w Polsce. I to wynik osiągnięty po zaledwie 3 weekendach wyświetlania. A równie imponująco wygląda sytuacja na świecie. Film zarobił już ponad 900 milionów dolarów. Jest to krok od przekroczenia miliarda. No proszę, to chyba kolejny dowód na to, że rację miał mamoń z rejsu, który lubił tylko te piosenki, które już słyszał, a my te historie filmowe, które już dawno czytaliśmy.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrylik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
9: Upały i burze. Tak w skrócie można opisać prognozę pogody na najbliższe dni w Toruniu. Jutro ponownie słupki rtęci mogą zatrzymać się na 31, może nawet 33 kresce. W czwartek ma w mieście popadać i zagrzmieć, ale pojawiły się także alerty od IMGW dotyczące dzisiejszej nocy. Przez region może przejść burza z opadami deszczu.
4: To jest Radio Gra.

0: Kto pamięta? Pewnie pierwszy taniec na dyskotece przy pierwszych hitach Britney Spears. Born to make you happy. Za chwilę 18 i kolejny raport Radia Gra. Mariusz Składanowski, ja już dziękuję za dziś. Zapraszam na jutrzejsze popołudniowe spotkanie. Słyszymy się o 13.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
4: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Pepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
5: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: Zapraszamy!
6: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gran. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przed południem doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. IU-20M leciał 56 km na północ od Koszalina. Nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, ale poruszał się bez zgłoszonego planu lotu i bez włączonego transpondera. Rosjan namierzyła polska para samolotów dyżurnych i eskortowała maszynę poza obszar działania naszego lotnictwa. Rosyjski IU-20 został przechwycony nad Bałtykiem także w zeszły piątek. Siatkarze reprezentacji Rosji nie zagrają jednak na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku w Polsce. Poinformowała o tym w wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki. Wojtku, reprezentacja Rosji została dopuszczona do międzynarodowych rozgrywek. To dlaczego nie zagra?
9: No, jak czytamy w wydanym oświadczeniu, Rosyjska Federacja sama poinformowała EVVB, że jej kadra nie wystąpi w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w naszym kraju. Na razie nie wiadomo, czy rosyjskie siatkarki zagrają w turnieju w USA i Kanadzie. Tutaj rozmowy trwają z organizatorami. Na pewno zobaczymy jednak siatkarzy i siatkarki reprezentujących Rosję w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu w 2027 roku w tych rozgrywkach wystąpi nie 18, a 19 reprezentacji.
8: Roboty i sztuczna inteligencja coraz silniej wkraczają w nasze życie.
10: I naukowcy zadają sobie pytanie, jak wielkim możemy je obdarzyć zaufaniem.
8: Nie tylko naukowcy.
10: 50 mężczyzn spędzało po 2,5 godziny w laboratorium, rozmawiając z humanoidalnym robotem Pepper, a naukowcy po raz pierwszy jednocześnie badali aktywność ich mózgu, mierzyli poziom hormonów, analizowali deklaracje i śledzili rzeczywiste zachowania. Robot działał w dwóch wariantach, albo był interaktywny, nawiązywał kontakt wzrokowy, gestykulował, kiwał głową, wydawał krótkie potwierdzenia podczas słuchania, albo był całkiem nieruchomy.
8: I co się okazało?
10: W tym pierwszym wariancie uczestnicy łatwiej nawiązywali z nim więź, ale jeśli popełniał błędy, ich reakcje były emocjonalne i przypominały te, które pojawiają się w sytuacji złamania norm społecznych przez człowieka. W drugim przypadku częściej uznawali, że to zwykła awaria techniczna.
11: Dwa alerty od IMGW obowiązują aktualnie w Toruniu i powiecie. Jeden dotyczy burz, które mogą pojawić się nad regionem. Niewykluczone, że będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i okolic do jutrzejszego poranka. Cały czas obowiązuje także alert dotyczący upału. On będzie ważny jutro do 20. W nocy termometry w Toruniu cały czas mogą pokazywać ponad 20 stopni.
7: Czy jest ze mną jakieś protazy? No to wszystkiego najlepszego na imieniny. Świętuję także na przykład Perpetua. Mamy takie imię w polskim słowniku. Sprawdziłem, no to najlepszego, najlepszego. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach. Z Radiem gra wasze ulubione hity na upały. No i teraz Anawa, bez wątpienia hit tego lata. Talk to you.

0: Tak, tak, jak mówił Paulo Coelho i śpiewał John Maman przed chwilą, kochaj życie. To takie przesłanie też dla tych, którzy marudzą, że im za gorąco. No spoko, spoko, jakoś damy radę. Jest lato, musi być trochę gorąco. Ale szykuje się piękny wieczór i piękna noc. Wtedy będzie trochę chłodniej i trzeba podziwiać gwiazdy, bo przecież w sierpniu spadają hurtowo. Za chwilę wpadną do nas też gwiazdy. Wróci Peter Andre, ten taki zawsze przystojny, opalony. No i pojawi się DJ Marshmello z Ellie Goulding i Save My Love.
1: Reklama.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
3: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
2: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Tacy sami, a parawan między nami, to widać na polskich plażach. Lady Punk w Radiu Gra. Jeżeli będziecie blisko piasku, to wtedy trzeba się smarować jeszcze bardziej i z większym filtrem. To wiadomość dla tych, którzy może wybierają się nad wodę. Pamiętajcie, że na plaży szybciej się opalamy niż na trawie generalnie, bo promienie odbijają się od jasnego piasku i wody. Wiadomo, krem z filtrem to najlepszy wakacyjny gadżet. A na wakacje polecam wam nasze nowości w Radiu Gra. Teraz DJ Alesso i One Republic wracają po 13 latach wspólnie w numerze In Your Eyes.

Czy są tutaj jakieś smutne dziewczyny? No nie widzę, nie widzę, ale śpiewała o smutnych dziewczynach, a może dla smutnych dziewczyn. Bibi Rexha, David Guetta, nasza nowa taneczna petarda tego lata, a za chwilę kolejny klasyk na wakacjach, polecam na upały. Można otworzyć okno, przewietrzyć wszystko, bo za chwilę Michael Fitt, Maggie Rayleigh, ich niezapomniane Moonlight Shadow.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia, Wielka Niszawka. Zapraszamy!
3: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox.

With Kindness, Selena Gomez wieczorowo w radiu gra. Jak tam widzieliście dzisiaj? Piękne zachodzące słońce. Wiecie, że podczas zachodu słońca niebo staje się czerwone, bo światło pokonuje po prostu dłuższą drogę przez atmosferę, czyli każdy zachód to taki mały pokaz fizyki. Teraz mały pokaz klasyki. Kolejny winylowy z naszego gramofonu. Są wakacje, jest dobre disco. Funky Town od Lip Sync w radiu gra.

Radio Gra.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

pójdę od Happy Set. To jeden z największych hitów przystanków Woodstock. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wrócili i czują się tak nieswojo, bo nie mogą się potarzać w błotku. Spoko, spoko. Jak się zmieni pogoda, szykują się za kilka dni burze i opady, to będziecie mogli sobie zrobić takie błotne poprawiny. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra na wakacjach. Za chwilę Rod Stewart, ale teraz jeden z największych hitów. Pet Shop Boys zrobili kiedyś taką petardę. Go West.

0: Końcowe odliczanie zespołu Europe, do czego?
1: No nie wiem, może do kolejnego dnia na wakacjach. Jutro też będzie ciepło, bardzo ciepło, nawet cieplej niż dzisiaj w Toruniu i w okolicach. Pamiętajcie, że można się schłodzić nie tylko w lodówce, nie tylko przy klimatyzacji, ale także wśród drzew, w lesie, w parku, bo w cieniu dużego drzewa temperatura może być nawet o kilka stopni niższa niż na otwartym słońcu. Wiadomo, natura to najlepsza klimatyzacja. No i na takie spacerki po lesie, w parku, nasza kolejna słoneczna nowość. Wraca Kygo z Norwegii, jego Take Me Back.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.